ya lubero omundu akalia bili konzoka simotere mwihia obunyumba na tahe tahe mama byanzana omukali mubuya na dolare omukali mubuya